Ez o li pti zil Louè la ba Kot la zan pati tro nesesè Sou la santé ti ne proteze Fri de men ti a la trene